Szybko znajdziesz tu przyjaciół. Tutaj wszyscy są tacy jak ty. Wszyscy są sierotami. Twoja samotność się skończyła. Jesteś teraz częścią wielkiej rodziny. To początek nowego życia. Byli uczniowie, którzy obecnie studiują i pracują na całym świecie. Pewnego dnia twoje zdjęcie może tam zawisnąć. Jeżeli oczywiście będziesz trzymać się zasad. Będziesz musiała się zmienić, nie tylko zewnętrznie. Twój telefon.

0: てんだべ。Twój nowy dom. Witaj.
1: Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem tak naprawdę.
0: Dzień dobry.
1: 15.
0: Czyjesz ten pokój z Lubą? Ona ci jutro wszystko pokaże, tak? Tu są twoje rzeczy, twój mundurek. Musisz go obowiązkowo codziennie nosić.
1: Tak, to bym chciała.
0: Odpocznij.